bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwoganga i kolejny sukces. Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
2: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
3: Kolesiostwo. To było niedowierzanie. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
1: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
5: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
6: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
5: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
1: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
7: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Co twoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
1: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś ciąg dalszy letniej aury, na północy Polski 21 stopni, w centrum 25, a na zachodzie i południu do 26 stopni. Dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej częściowe i nie powinno padać. Jutro też ma być ładnie i ciepło.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Reklama.
11: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
10: po reklamie.
12: No i jest parę minut po godzinie 6. Witamy po weekendzie, poniedziałek, 25 maja, czas zacząć. Witamy w nowym tygodniu.
13: Mamy nadzieję, że naładowaliście baterie w słoneczne dni. Meldujemy się na posterunku i od razu ruszamy z kopyta z najlepszą energią.
12: Kawa w dłoń i meldujemy gotowość w waszych głośnikach. Zaczynamy poniedziałkowy poranek w Radiu Włocławek. Bartek Skrajnowski,
13: Patryk Jaremierski.
12: Cześć, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to czas sobie sprawdzić, kto dzisiaj świętuje w kalendarzu imieniny Leona, Mariusza i Marcjanny.
1: Oraz oczywiście Bedy i Imisławy. Wszystkiego, co najlepsze dla solenizantów. Dużo uśmiechu od rana.
0: A dla wszystkich pozostałych, którzy potrzebują konkretnego, pozytywnego kopa na początek tygodnia, odpalamy numer, który postawi was na nogi.
1: Także słuchajcie uważnie, ruszamy z poniedziałkowym graniem.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121-828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506-064-367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek, Wiktorowo.
4: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku, telefon 507 212-155.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: ani wy!
1: No to teraz uwaga, no bo lekarze z Poznania uratowali faceta, no którego temperatura ciała spadła do 22 stopni.
2: Serce stanęło, głęboka hipotermia, a oni włączyli ECMO i go wyciągnęli.
1: 40-latek trafił na SOR, migotanie komór, zero akcji serca.
2: Ogrzali go do 28 stopni, zdefibrylowali i serce ruszyło.
1: No i zero uszkodzeń neurologicznych, facet jest no w pełni logiczny.
2: Pierwszy taki przypadek w tym szpitalu, no szacun dla zespołu.
1: No i to jest dopiero prawdziwy cud.
3: Reklama.
4: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem

0: wyłataniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
2: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw. Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
2: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
1: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
3: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. A wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
1: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach bardzo przyjemne temperatury. Od 22 stopni na północy, przez 24-25 stopni w centrum, do 26 na południu kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
9: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
8: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
10: Do szczęścia pełnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
8: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę za to 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dversnes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo.
7: Reklama.
11: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
2: Po reklamie.
3: Jest parę minut po godzinie 7 i od razu uśmiech pojawia się na twarzy od samego rana. Świeci u nas piękne słońce, a temperatura jest naprawdę przyzwoita, 13 kresek na termometrach.
4: Jest pięknie, a będzie jeszcze lepiej. W ciągu dnia synoptycy zapowiadają nawet do 25 stopni i to w towarzystwie bezchmurnego nieba.
3: Idealny start nowego tygodnia. No skoro na zewnątrz mamy taki luksus, no to my w głośnikach dokładamy do tego najlepszy radiowy klimat. Jest po 7 i budzimy cały region.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to, co zrobił Łatwo Gang, to jest absolutny kosmos. Chłopak przejechał rowerem prawie 700 km z Zakopanego do Gdańska, no i zebrał ponad 20 milionów złotych dla chorych dzieci.
1: I najlepsze jest to, że z soboty na niedzielę jechał przez nasz region. Chodecz, Choceń, Brześć Kujawski. Ludzie wychodzili w nocy go dopingować.
0: No najpierw 12 milionów dla Maksia, później 3,5 miliona dla Adasia. No a na końcu...
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej we Wrocławku oraz w Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka. Patryk Jaromierski, Puls Wrocławka, zapraszam. 3 dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości. Mówi Rafał Afeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci, oddział okręgowy we Wrocławku.
2: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem.
1: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty. Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca. Mówi tata Tomka, uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.
3: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podziałek na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźni. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie. Mówi Andrzej Bartkowski, właściciel firmy Mazurkas.
4: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłość. Całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają.
1: Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy. Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
5: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem. Jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje.
1: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata.
0: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
3: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopat radzi gromić

0: czas. No to szybki rzut oka na drogi, no i od razu widać, we Włocławku zrobiło się dzisiaj zdecydowanie ciaśniej.
1: No klasyka. Miasto budzi się do życia, a razem z nim czerwone światła na deskach rozdzielczych.
0: Lipnowska, Grodzka, most, no tam trzeba uzbroić się w cierpliwość, no bo sznur aut robi się imponujący, okolice tam również mogą się przytykać, zwłaszcza jak jedziecie w stronę miasta.
1: Dokładnie. Do tego Wieniecka, Wronia, Wolności czy Kapitulna z Miłą. Tam trzeba uważać, bo ruch gęstnieje z minuty na minutę. A jak sytuacja za miastem, Bartek?
0: W Brześciu Kujawskim Limanowskiego stoi, więc tam noga z gazu. Lipno też dzisiaj żyje, Kościuszki i Mickiewicza delikatnie się przytyka.
1: Czyli krótko, jak możecie, to wyjedźcie chwilę wcześniej i omińcie te największe potoki aut.
2: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione.

0: Gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie.
2: Radio Wrocław.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwogang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffman podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
2: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
1: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuje ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
3: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to jest czas. Wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z nas, dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdego sobie, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, ponownie się zjednoczyliśmy.
1: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwogang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie nad Polską dziś ani jednej deszczowej chmury, do tego sporo słońca, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Śląsku i w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalinet zwycięsko przechodzi pierwszą rundę we French Open. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne.
8: Już jest na pewno trochę lepiej. Myślę, że to jest plus grania w niedzielę, że mimo wszystko mam teraz 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. No i będziemy robić co w naszej mocy, żeby mnie doprowadzić do jakiegoś tam stadium, żebym mogła zagrać na fajnym poziomie.
7: W sumie Linet na korcie spędziła prawie 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Mówi Agnieszka Radwańska, która w Paryżu jest w sztabie Linet.
9: Na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy.
7: A z kortu zwycięsko schodziła także Magdalena French, a dziś w Paryżu mecze Maji Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Znamy za to pary barażowe o awans do ekstraklasy piłkarzy i tak szykuje nam się pojedynek krakowsko-warszawski. Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z ŁKS-em Łódź. Spotkania półfinałowe zaplanowano na czwartek, a finał w niedzielę. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Lechia Gdańsk, która spadła z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje jednak z próby odzyskania 5 ujemnych punktów. Klub zamierza o swoje walczyć przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. PZPN zdecydował się o ukaraniu klubu 5 ujemnymi punktami na starcie rozgrywek za zaległości finansowe. Polscy siatkarze wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały Polki. Przegrały bowiem z Włoszkami 2-3 w turnieju w Genui, zajmując 2. miejsce. To ostatni sprawdziany przed startującą w czerwcu Ligą Narodów.
6: Reklama.
5: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
10: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
6: Po reklamie.
11: Jest parę minut po godzinie 8. No słuchajcie nas uważnie, bo po 8 będziemy mieli genialną propozycję dla tych, którzy chcieliby sprawdzić swoje siły na scenie i zostać aktorem.
12: Kto wie, może odkryjemy dziś jakiś wielki włocławski talent. A w tej godzinie zejdziemy też na ziemię i zajrzymy do włocławskich bloków, bo tam pojawił się zupełnie nowy problem, z którym muszą mierzyć się mieszkańcy.
11: Sprawdzimy, o co dokładnie chodzi już za kilka minut, także zostańcie z nami, mamy dla was no garść konkretnych informacji, no i muzę, no która idealnie nakręca do działania.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Włocławek szuka nowych talentów. Teatr Impresaryjny organizuje casting dla mieszkańców 50+. No do spektaklu Kluczek do Szarlotki.
1: Czyli jest szansa, że sąsiad z klatki, który zawsze opowiada historię przy śmietniku, zaraz trafi na prawdziwą scenę.
0: Organizatorzy mówią wprost: zostawcie w domu tremę i przyjdźcie z humorem. Casting już 27 maja o godzinie 18.
1: No i to jest fajne, bo marzenia nie mają terminu ważności, nawet we Włocławku.
2: Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek. Po polsku.

0: No i tak, we Włocławku coraz więcej mieszkańców narzeka na worki z butelkami zostawione na klatkach schodowych. Spółdzielnia Zazamcze, jak czytam, już apeluje o porządek.
1: No bo miało być ekologicznie, a wyszło jak zwykle. Człowiek idzie po schodach z slalomem między reklamówkami.
0: No a mieszkańcy mówią wprost, że część osób zbiera opakowania przez kilka dni, żeby potem oddać je wszystko hurtem, no i wiadomo, odzyskać kaucję.
1: Tylko w Polsce możesz poznać status finansowy sąsiada po liczbie worków pod drzwiami.
0: No dobra, zostawmy temat śmieci i lecimy z muzyką.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
2: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
1: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla was, bo to rzecz się stała, jestem dumny z nas. Dzięki, brawa dla wszystkich, brawa za każdą sobie, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy, jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę głównie się zjednoczyliśmy.
0: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla czterolatka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla dwulatka z tą samą chorobą. Łatwo gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwa odnotowały Magdalena Tor oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą trzy spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na siódmej pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
4: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych czterech rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
3: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6. zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Pogoda na 101,4 FM.
0: Na niebie nad Polską dziś ani jednej deszczowej chmury, do tego sporo słońca, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Śląsku i w Małopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Reklama.

0: Kapralgar. Prosto i ekologicznie.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jak

0: karmę dobrać dla swojego pupila. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Po reklamie.
2: No, na naszych radiowych zegarach jest parę minut po godzinie 9. Poniedziałkowy poranek rozkręcił się już na dobre. Słońce jest wysoko, kawa wypita, więc czas na dawkę najlepszych hitów w regionie.
3: Żadnego zamulania przy biurkach i żadnego narzekania, że to dopiero początek tygodnia. Przy takiej aurze i takiej muzyce ten poniedziałek po prostu musi być udany.
2: No to krótko i na temat. Radio Włocławek gra, a wy podkręcajcie głośniki w swoich autach i biurach.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, mam trening idealny dla ludzi po pracy, przed pracą, no i chyba w sumie bez siły do życia.
1: O, czyli dla większości kraju po poniedziałku, no to dawaj.
0: Japońskie chodzenie, no 3 minuty szybciej, 3 wolniej, bez siłowni, bez sprzętu, bez ustawki z trenerem.
1: Wiesz co, no to brzmi jak codzienna droga do roboty. Najpierw sprint, bo autobus ucieka, potem wolniej, bo człowiek już pogodzony z losem.
0: No ale tutaj są ponoć konkrety, lepsza forma, mocniejsze nogi, no i pomoce przy zrzucaniu kilogramów.
1: Czyli pierwszy fitness, który nie chce od nas połowę pensji. To mi się podoba.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
6: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie. Po polsku.

0: No to teraz taka szybka informacja z Lubrańca. No właśnie ruszyła wirtualna elektrownia OZE.
1: Jakiś czas temu w urzędzie spotkali się wójtowie i burmistrzowie z całego MOF-u Włocławka.
0: No a gmina Lubraniec ciągnie to jako lider.
1: Będą panele na wszystkich ważnych budynkach plus magazyny energii.
0: No i jeden system, który tym wszystkim kręci jak prawdziwa elektrownia.
1: W końcu nasze gminy przestaną płacić jak za zboże za prąd.
0: No i jeszcze sprzedawać nadwyżki w dobrym momencie.
1: I to jest game changer.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12. Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
5: Po polsku.

0: poranek cały czas trwa. No i nie wiem, czy wiedzieliście, że Anna Mucha jako 16-latka spotkała Michaela Jacksona w swoim liceum.
1: No właśnie, król popu wpadł do jej liceum.
0: Tłum zrobił rozwałkę, więc ukryli go w damskiej toalecie.
1: A tam wychodzi z egzaminu jej kolega i masz Jackson Life.
0: Anna podaje kwiaty, zapomina tekst, a on ją przytula.
1: Ona tylko, zaraz go złamie, jest taki drobny i o kurde, czemu ma taki podkład?
0: No nieźle, co nie?
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.
4: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z chmur, Ademi i Netflix.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open. Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
2: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
1: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
3: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
1: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
4: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
1: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo nad Polską błękitne i tak będzie do końca dnia, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 26 na Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Po reklamie.
10: No i mamy parę minut po 10:00 i wiecie co? Przy takiej pogodzie nawet poniedziałkowe obowiązki człowiek jakoś, no, łatwiej ogarnia.
11: No szczególnie, kiedy gra dobra muzyka i można sobie powoli odliczać do popołudnia.
10: No to lecimy dalej. Dużo energii, trochę grania i niech ten dzień wam dobrze płynie.

0: będzie.
1: No i uwaga kierowcy, most Śmigłego Rydza we Włocławku będzie zamknięty, no dużo dłużej. Beton płyty jest w fatalnym stanie, trzeba go wymieniać prawie cały. No jeszcze półtora tygodnia temu miasto mówiło, sprawdzimy, a dziś no wiceprezydent Zdanowski mówi wprost, no beton jest do wymiany.
2: Stalowa konstrukcja trzyma, ale płyta jest na 300 metrach jest do wymiany.
1: No co my możemy powiedzieć? No to będzie większy remont, dłuższy, no i droższy.
2: I nadal nie wiedzą, czy dadzą radę robić to wahadłową, czy będzie totalny paraliż.
1: No a to nowość.
3: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Zdroje wodne pojawiło się w szkołach i instytucjach. Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. Oraz 23. Kynologiczne Mistrzostwa Policji. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku trwa montaż zdrojów wodnych w szkołach i miejskich instytucjach. Pierwsze urządzenia zostały już uruchomione, dzięki czemu uczniowie, pracownicy i mieszkańcy mogą napić się wody oraz napełnić bidony. Zdroje pojawiły się m.in. w placówkach oświatowych oraz Urzędzie Miasta. Inwestycję realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Projekt ma promować zdrowe nawyki i ograniczać zużycie plastikowych butelek. Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie. Mówi Justyna Waszkiewicz.
4: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło. Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł. Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
3: Młoda artystka śpiewa również we włocławskim chórze Canto, który jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju. To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat. Najlepszy policyjny patrol kynologiczny w województwie kujawsko-pomorskim służy w Rypinie. Podczas wojewódzkich eliminacji do 23. Kynologicznych Mistrzostw Policji zwyciężył aspirant sztabowy Marian Augustiński z psem Wariacją. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z bydgoskiego oddziału kontrterrorystycznego, a trzecie patrol z Tucholi. Policjanci rywalizowali m.in. w wyszukiwaniu zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych oraz konkurencjach posłuszeństwa psa. Zdobywcy 2 pierwszych miejsc będą reprezentować kujawsko-pomorski garnizon podczas finału mistrzostw we wrześniu 2026 roku.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.

0: dwa.
1: No i poniedziałkowy poranek już za nami. Wielkie dzięki, że tak licznie zameldowaliście się dzisiaj na naszej fali.
2: Łapcie to słońce, póki jest. Pilnujcie tematów na wrocławskich osiedlach i pamiętajcie o jutrzejszym święcie. My wracamy do was standardowo jutro o 6 rano.
1: Bartek Skrajnowski,
2: Patryk Jaremierski.
1: Łaniamy się.
2: Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: To co, chodzimy do gry?
5: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
6: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
7: Grupa Kojoty 4x4 zaprasza 30 maja na Offroad 4x4 Puchar Wójta Gminy Fabianki. Startujemy przy OSP Lisek. W programie m.in. terenowe emocje, przejazdy ciekawymi pojazdami cywilnymi i wojskowymi, możliwość lotu śmigłowcem, pyszna grochówka, kiełbaski i masa odjechanych rodzinnych atrakcji. Dla widzów wstęp wolny. Pod patronatem Wójta Gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego i starosty włocławskiego Romana Gołębiewskiego.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożniej wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
2: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
1: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Deszcz nam dziś niestraszny, w całym kraju sporo słońca, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 26 na Śląsku i w Małopolsce.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
7: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku. Telefon 507 212 155.
5: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, witam Cię, Ewo.
8: Dzień dobry.
7: A dziś o macierzyństwie sobie porozmawiamy. No właśnie, Ewa, powiedz, czy każda kobieta jest stworzona do roli mamy i czy macierzyństwo jest nam tak wpisane i mamami być musimy jako kobiety?
8: Myślę, że społecznie jest to wpisane w obraz kobiety, tym bardziej, że biologicznie najczęściej jest stworzona do tego, żeby potomstwo posiadać. Natomiast coraz częściej zmienia się ten obraz kobiety w dzisiejszych czasach szczególnie i widzimy, że nie każda kobieta chciałaby tą mamą zostać i warto, abyśmy też przyjmowali to jako fakt, a nie podważali to, że ktoś tego potomstwa po prostu posiadać nie chce.
7: No nie, ale cały czas jest to, mam wrażenie, nieakceptowalne i kobiety bardzo rzadko mówią o tym wprost, dlaczego nie mają dzieci. Zwykle uciekają wzrokiem, peszą się albo zamykają w sobie na tak zadane pytanie, a otwarcie, takie powiedzenie otwarcie, nie, ja nie chcę być mamą, nie czuję tego, cały czas jest trudne i negowane społecznie.
8: Tak, i tutaj to, co ciekawe, co powiedziałaś właśnie, to przede wszystkim to, że my właśnie społecznie oczekujemy tego, że ta kobieta nam się wytłumaczy, dlaczego ona tego potomstwa nie chce mieć, bo my z góry zakładamy, że powinna, a skoro nie ma, no to wytłumacz nam dlaczego, więc już tu tak naprawdę mamy taki społeczny problem, społeczną trudność w kontekście tego oczekiwania, że nam się to wyjaśnienie należy, a jednocześnie musimy pamiętać o tym, że te powody są naprawdę różne i niejednokrotnie może okazać się, że ta kobieta czuje się po prostu niewydolna, czuje, że nie będzie na tyle odpowiedzialną osobą i to jest najbardziej odpowiedzialna decyzja, jaką wtedy może podjąć. Może się okazać, że jest chora i po prostu albo nie może mieć tego potomstwa, albo może, ale jest ogromne ryzyko, że przekaże w genach też tę chorobę. Są różnego rodzaju inne przyczyny, które również mogą wpływać, choćby psychiczne, kiedy kobieta po prostu decyduje, że ona woli to życie przeżyć inaczej i mimo, że nam jako społeczeństwu jest to trudno zaakceptować, to warto zwracać uwagę na to, że tak rzeczywiście jest, a jednocześnie myślę, że przede wszystkim właśnie nie gonić tych kobiet o to, żeby one się tłumaczyły.
7: Czyli krótko mówiąc, to nie chodzi nawet o to otwarcie, powiedzenie dlaczego nie i tak dalej, tylko w ogóle można powiedzieć, ale to jest tylko i wyłącznie moja sprawa.
8: Dokładnie, bo jeśli jestem gotowa, mogę o tym opowiedzieć, ale to ja mam być gotowa i to ja powinnam chcieć z tym wyjść i mieć taką możliwość, a nie zostać zaskoczona takim pytaniem z zewnątrz i być w tej niekomfortowej sytuacji tłumaczenia się, dlaczego podjęłam taką decyzję.
7: Zostańcie Państwo z nami, o macierzyństwie będziemy dziś jeszcze rozmawiać z Ewą Witkowską-Malinowską.
5: Wokół nas. WPP na 101,4 FM. W końcu.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: 7 lat. Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. O macierzyństwie rozmawiamy. To, że nie każda kobieta musi być mamą, to już ustaliłyśmy. Mało tego, ona nie musi się tłumaczyć z tego, jeśli nie jest oczywiście gotowa, ale ma też prawo mówić o tym otwarcie, a my nie mamy prawa tego oceniać.
2: Dokładnie, bo nawet jeśli kobieta mówi otwarcie, nie chce mieć dzieci, to nadal możemy nie znać powodów. A nawet gdybyśmy je znali, to jest życie tej osoby. My nie wychowamy dziecka za tę osobę. Tak więc jeśli ona podejmuje taką decyzję, to znaczy, że ma ku temu jakieś przesłanki. Tak czuje, tak potrzebuje. I w związku z tym, mimo że my społecznie tego nadal oczekujemy, że wydaje nam się, że kobieta równa się mama i nie ma tutaj jakby innej opcji, no to jednak warto zacząć otwierać się na to, że nie każdy chce żyć właśnie w taki sposób i ma do tego prawo.
1: No właśnie, ale jak powiedziałaś, większość kobiet, tak ten świat został skonstruowany, mamami zostaje i tego chce. Przede wszystkim, no a później okazuje się, że macierzyństwo to wcale nie jest tylko pasmo sukcesów i radości, ale to jest ciężka tyruwa i również pasmo takich pojedynczych, drobnych porażek.
2: Tak. Na pewno natura sprytnie to zaplanowała, bo dała nam instynkt macierzyński, dała nam bardzo słabą pamięć po porodzie, jak to było w trakcie porodu, więc gdzieś tak to wszystko jest, powiedziałabym, zaprojektowane, że rzeczywiście większość kobiet po prostu te potomstwo chce posiadać. Natomiast w momencie, kiedy my tego nie czujemy, warto też dać tę przestrzeń, a jeśli czujemy, jeżeli chcemy spełniać się w roli mamy, to na pewno jest to warte przeżycia, ale też wymaga ogromnego wsparcia, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest tylko i wyłącznie pasmo szczęścia i radości. Zdarza się wiele trudności, a tego wsparcia niejednokrotnie po prostu brakuje.
1: No właśnie, i o ile o naszych sukcesach wychowawczych, o tym, jakie fantastyczne mamy dzieci, cóż one już nie potrafią i jak piękną drogą nie podążają, mówimy łatwo jako mamy, generalnie jako rodzice, to już trudniej nam mówić o tym, że czasami mam dość, czasami chciałabym wyjść z tego domu i wrócić za 5 dni, jak będzie posprzątane, dzieci nie będą płakały, nie będą ciągle coś ode mnie chciały. Czy my sobie nie dajemy takiego prawa, żeby mówić też o tych trudach? Czy to znów jest jakby społecznie napiętnowane i takie no niechciane, no jaka to zła matka, skoro ona narzeka na swoje dzieci i na swój los? Tyle Dokładnie. Kobiet jest mamami i żyją, prawda?
2: Dokładnie, a jak się odważą cokolwiek powiedzieć, to słyszą, chciałaś, to masz, jak wychowałaś, tak masz i sama sobie radź, tak? Zdecydowałaś się na to, no to teraz musisz ponieść tego jakby konsekwencje. Natomiast warto też zwrócić tutaj uwagę na to, jak bardzo zmieniły się czasy, dlatego że kiedyś, tak jak się mówiło, wychowywała dzieci cała wioska, tak? Dzisiaj to jest jedna mama zamknięta w domu, która często nawet nie wie, kto jest jej sąsiadem, bo tych relacji się już tak nie utrzymuje, jak to było kiedyś i jest po prostu bardzo, bardzo ciężko, bo nie ma naprawdę takiego momentu dla siebie i ludziom może nawet nie przyjść do głowy, co może być trudem w macierzyństwie, jeżeli wcześniej mieszkali sami w wielorodzinnym domu, gdzie zawsze była jakaś babcia, ciocia i trzeba było wyskoczyć na chwilę do sklepu, czy pobawić się chwilę z drugim dzieckiem, czy zrobić choremu inhalację dziecku jednemu, tak? To zawsze był ktoś tam, kto przez chwilę po prostu spojrzał i tego się tak może nawet nie doceniało, a dzisiaj, kiedy tego nie ma, to widać, jak bardzo tego brakuje.
1: Możemy sobie pozwolić jako mamy na chwilę słabości?
2: Myślę, że zdecydowanie tak i warto sobie na to pozwalać, bo jeśli sobie nie pozwalamy, to inaczej to się po prostu bardzo kumuluje.
1: No właśnie, i o tych chwilach słabości, o tym, że to nie jest nic strasznego i świat się nie zawali, już po krótkiej muzycznej przerwie powie Ewa.
0: Wokół nas. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog o macierzyństwie, rozmawiamy. Trochę powiedziałyśmy o tym macierzyństwie, które jest trudne, no właśnie, i powiedziałaś, że ważne jest, żeby jednak tego wsparcia poszukać, żeby nie być tą heroską, samotną mamą, która wszystkiemu daje radę, a tak naprawdę zwinięta w kłębek płacze do poduszki co noc. Na co możemy sobie pozwolić, a wręcz powinnyśmy zrobić, żeby tak naprawdę tą dobrą mamą być?
2: Przede wszystkim powinnyśmy pozwolić sobie na zadbanie o siebie, bo jeżeli my nie przyjrzymy się sobie, tak najprostszą zasadą, jaka panuje choćby nawet w samolocie, tak? Zakładamy maskę najpierw sobie, potem dziecku, jeżeli coś by się działo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się z nami zadzieje, to my już nikomu nie pomożemy. I tak samo, jeżeli my dojdziemy do tej granicy, te wszystkie trudności się skumulują i na przykład popadniemy w depresję, to nie pomożemy już nikomu i na pewno nie będziemy spełniać się w roli rodzica tak, jakbyśmy tego chcieli. I mimo, że jest to mocno piętnowane, że mama gdzieś tam wyszła, a dziecko zostało z kimś innym, a
1: na
2: mama wyjechała.
1: Tatą,
2: a
1: prawda?
2: Na przykład z tatą, nie daj Boże, na przykład właśnie tak. Taki skandal też się dzieje czasami. Albo gdzieś wyjechała jeszcze na przykład na weekend, tak, żeby odpocząć troszeczkę i od razu jest taka łatka wyrodnej mamy, bo zostawiła to dziecko tutaj.
1: Na pastwę losu,
2: tak,
1: prawie że na ulicy,
2: tak,
1: prawda? Pod gołym niebem.
2: Dokładnie, tak mniej więcej mam wrażenie, wyobraża sobie to społeczeństwo, a jednak wiadomo, że mama zostawia dziecko z kimś, z kim czuje, że to dziecko po prostu zostać może i będzie w porządku i robi tak naprawdę najlepszą rzecz w tym momencie dla siebie, dla dziecka, a jeśli zostaje tata, to i dla taty, bo ten tata również może pospełniać się w tej roli ojca, a jednocześnie też nie ma tej mamy, która tam podpowiada, tego nie wolno, tamtego nie róbcie i troszeczkę mogą też sobie pospędzać ten czas tak,

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym snem.

0: gdzie pachnie mokrym sen. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fugisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

jutra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie. Radio Włocławek. Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, o macierzyństwie sobie rozmawiamy, a to w kontekście też zbliżającego się Dnia Mamy, takiego dnia, w którym wydawać by się mogło, że wszyscy są szczęśliwi, wszystkie dzieci i wszystkie mamy. Nic bardziej mylnego, bo bywają takie sytuacje, kiedy ta mama gdzieś tam siedzi i popłakuje, bo nie odwiedziło ją dziecko, kiedy dziecko siedzi i popłakuje, bo nie może się przełamać i pójść do mamy, która kojarzy mu się tylko z takim krytykantem na przykład wymagającym, albo dziecko, które całkiem niedawno straciło mamę. A nam wszystkim znów wydaje się, że powinniśmy wszyscy chodzić z kwiatami, laurkami, uśmiechnięci.
2: Tak.
1: I nie pozwalamy na to, żeby spędzić ten dzień właśnie tak, jak czujemy.
2: Tak, tutaj znów pojawia się ten aspekt oceniania, ciągłego oceniania. My byśmy zrobili inaczej, tak nie wypada, tak się nie powinno, a jednak zapominamy o tym, że to nie jest nasza sytuacja, to nie są nasze warunki. My oceniamy przez pryzmat tego, jak my żyjemy albo ile wiemy o danej osobie, a zazwyczaj wiemy niewielki ułamek tego, co rzeczywiście się wydarza. Więc warto pamiętać o tym, że każdy ma prawo spędzić ten czas tak, jak tego potrzebuje, tak jak jest na to gotowy, jak mu pozwalają na to warunki. I jeśli wybiera dany sposób, to znaczy, że prawdopodobnie uznał, że to jest najlepsza możliwa opcja w obecnym czasie dla niego właśnie.
1: Ten dzień może być też dobrym dniem na próbę odbudowania relacji, taki mama-dziecko, prawda?
2: Myślę, że tak.
1: Taki symbol, dzień mamy, tak. Więc można spróbować, a może tym razem się uda i dojdziemy do porozumienia.
2: Szczególnie, kiedy mamy jakąś taką trudność i ciężko jest nam to przełamać, to ten dzień może być takim dobrym, powiedziałabym, pretekstem, bo tego dnia mama może się najbardziej spodziewać, że jeśli kiedyś, no to właśnie może dzisiaj się do mnie odezwą, tak? I wtedy też może się na to przygotować i jest więcej może trochę też tematów do rozmowy, bo można gdzieś tam właśnie porozmawiać wokół o tych innych mamach i to daje też trochę taką lżejszą ścieżkę otwarcia na nowo tej relacji i tego wchodzenia w naprawianie tego, co być może wcześniej się nie udało, ale obecnie, kiedy dziecko jest dorosłe i rodzic jest dorosły, to ta relacja może się zmienić na bardziej partnerską i może również nabrać zupełnie innego wymiaru.
1: No właśnie i na koniec wszystkim mamom życzymy dużo radości i spełnenia z tego bycia mamą, ale również nie zapominania o tym, że jest się kobietą, która ma własne potrzeby i ty jako mama dwójki jeszcze małych dzieci, czego byś życzyła sobie i innym mamom z okazji Dnia Mamy?
2: Myślę, że przede wszystkim pamiętania o tym, że rola mamy to jest jedna z naszych ról, a nie jedyna i dawania sobie przestrzeni na to, aby zadbać o siebie, aby pamiętać o sobie i nie ulegać właśnie tej presji, przekonaniu takiemu, że najlepsza mama to mama cierpiąca. Nie. Najlepsza mama to ta, która może o siebie zadbać i tego właśnie życzę każdej mamie, aby w dniu mamy mogła choć chwilę spędzić sama ze sobą i zadbać o siebie.
1: Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, no ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
4: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
5: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
4: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
3: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w ekstraklasie będzie się toczyć dalej, i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
6: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie, nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
3: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101,4 FM.
3: Słoneczna i piękna pogoda, chmury możliwe tylko na południowym wschodzie, miejscami może też mocniej wiać wiatr. Ciepło jak na drugą połowę maja, od 21 do 26 stopni, chłodniej nad samym morzem, miejscami od 16 do 18.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
2: Kilka chwil po 12:00, oczywiście poniedziałkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. O tym, co dzieje się w naszych okolicach, na pewno będziemy mówić. Wrócimy jeszcze do niektórych wydarzeń z weekendu. Przede wszystkim gramy mnóstwo muzyki. Aha, po 13:00 będzie do zgarnięcia też duża pizza. Bardzo smaczne popołudnie.

0: południe na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, we Włocławku mają pojawić się nowe progi zwalniające. Tego chce część radnych. Gdzie konkretnie? Na ulicy Rybnickiej, gdzie w ostatnich latach ruch się znacząco zwiększył. Wiele osób pobudowało się w okolicach, samochodów jest dużo więcej, i kierowcy często zbyt mocno naciskają pedał gazu. Problem radnym mają zgłaszać sami mieszkańcy. Należy też pamiętać, że sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, że na Rybnickiej nie ma chodnika. Taki próg zwalniający miałby się tam pojawić. Pojawił się pomysł, interpelacje trafiły już do prezydenta miasta, i to on będzie podejmował dalsze decyzje w tej sprawie. A my bez żadnych ograniczeń śmigamy dalej przez to poniedziałkowe popołudnie.
1: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer 1 w Polsce, numer 1 we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Gmina Kowal prężnie się rozwija. Oraz podsumowanie roku 2025 gminy Włocławek. Patryk Jaremierski, burmistrz Włocławka. Zapraszam. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej. Mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
4: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy, jeszcze delikatne są robione rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni, tak abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
3: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się m.in. w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia. Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności. Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej m.in. przez Krzewent. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Ten jest ostatni, mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
4: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej. To jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od Krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo. To jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy trzecim etapie. Ostatni, myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dosyć gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożony nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów.
3: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewent jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie. Mówi Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek.
5: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy.
3: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: poniedziałkowe popołudnie, moi drodzy. Ten tydzień to tydzień żeglarski, włocławski tydzień żeglarski. Dużo wydarzeń, dużo spotkań, na przykład dziś na przystani Osire przy Piwnej, konkretnie to w sali konferencyjnej, odbędzie się spotkanie z kapitanem jachtowym Jackiem Wojciechowskim. Spotkanie zatytułowane Żeglarska droga do przylądka Horn. Co jeszcze w tym tygodniu? Jakie wydarzenia będą się odbywać podczas tygodnia żeglarskiego? O tym sobie na pewno dziś jeszcze nie raz wspomnimy. Za moment natomiast wracamy do grania, a po 13 do zgarnięcia będzie duża pizza.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków w Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań. Marcin Krzemiński, dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
2: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
1: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
3: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
4: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
3: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
1: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania sporu o budżet domowy na zlecenie Big Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo ciepło, na ogół od 21 do 26 stopni maksymalnie na termometrach, chłodniej nad morzem, tam do 18. Dużo słońca, chmury możliwe tylko na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
7: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
8: Maturzysto, koniec presji! Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki, zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
9: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.
10: Kilka minut po 13:00. Jesteśmy po 13:00 w poniedziałek. To oznacza oczywiście smaczną godzinę i to, że zajrzymy do pizzerii Pepperoni, a w zasadzie do dwóch pizzerii, dwa adresy: Włocławek Kaletnicza 12, Szpetal Górny Lipowa 37A. Będzie do wygrania również duża pizza z Pepperoni. I więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni i uwaga, możesz wygrać dużą pizzę z Pepperoni. Jak wygrasz, będziesz mogła ją odebrać, będziesz mógł ją odebrać zarówno przy Lipowej 37A w Szpitalu, jak i we Włocławku przy Kaletniczej 12. Twój wybór, no dobra, ale to czego dotyczy ten konkurs? Nagraj mi głosówkę na radiowego Messengera, w której powiesz, jak twoim zdaniem powinna wyglądać pizza kujawska. Gdyby powstała pizza kujawska, taka nasza, to z czym by była? Twoim zdaniem. Czekam na naszym radiowym Facebooku, na naszym radiowym Messengerze. Czekam na głosówkę od ciebie. A za moment wrócimy sobie do pizzerii Pepperoni i zobaczmy, jakie tam są pyszne smaki.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12. Porek.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina na najlepszej fali w regionie i dziś po raz kolejny zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy pod dwoma adresami: Włocławek Kaletnicza 12, Szpetal Górny Lipowa 37A. No i w menu oczywiście to pizzeria, więc jak najbardziej pizzę, od klasycznych margarity, fungi czy capricciosi po naprawdę ciekawe smaki, takie jak na przykład pizza bolognese z mięsem mielonym, sosem bolognese, cebulą, papryką i papryką jalapeno. Jest też pizza wampir. Jeżeli nie planujemy się z nikim całować wieczorem, to tutaj czosnku i cebuli na pewno nie zabraknie. Pełne menu znajdziesz na www.pizzeriapeperoni.eu. No i tam też możesz zamówić z dostawą pod same drzwi. Trwa to wszystko 30 sekund i nie trzeba się rejestrować. My wracamy do grania, ale do smacznej godziny też jeszcze dziś powrócimy.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
4: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapeperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
5: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
6: Po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Czas rozstrzygnąć nasz dzisiejszy konkurs dotyczący pizzy. Do kogo powędruje duża pizza z pizzerii Pepperoni? Pytałem się, no jakby stworzyć kujawską pizzę, jakbyś mogła albo jakbyś mógł stworzyć pizzę po kujawsku, to co by się na niej znalazło? Posłuchajmy Anny. Halo, halo.
2: Witam. Właśnie słyszałam o pizzy, więc myślę, że pizza kujawska na pewno musiałaby być z kaczką. To zdecydowanie na pierwszym miejscu. Kaczka, jabłuszka, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, duża ilość keczupu włocławskiego. No to jest obowiązkowe.
1: I wszyscy Włosi po takim zestawie z gwarantowanym zawałem serca. Aniu, do ciebie oczywiście leci voucher na dużą pizzę, dowolną pizzę z pizzerii Pepperoni. A kolejna okazja, jeżeli tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, się dzisiaj nie udało, to kolejna okazja w kolejnej smacznej godzinie w następny poniedziałek po 13.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
3: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność, potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
4: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
5: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku, telefon 507-212-155.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń. 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń. 534 875 779.
8: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy, dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie.
9: Po polsku.

0: jest już niczym.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
2: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.
4: Pracownicy, to nie do was!
5: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
2: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, no nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
6: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
2: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała drgania ziemi.
7: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
2: Mówi wicedyrektor planetarium śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: Pogoda na 101,4 FM.
2: Dużo słońca, choć miejscami może troszeczkę mocniej wiać wiatr. Za to bardzo ciepło. 22 stopnie maksymalnie w Trójmieście, 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu, 27 na zachodzie kraju. Tylko nad morzem chłodniej, tam do 18.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: Reklama.
0: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
11: Grupa Kojoty 4x4 zaprasza 30 maja na Offroad 4x4 Puchar Wójta Gminy Fabianki. Startujemy przy OSP Lisek. W programie m.in. terenowe emocje, przejazdy ciekawymi pojazdami cywilnymi i wojskowymi, możliwość lotu śmigłowcem, pyszna grochówka, kiełbaski i masa odjechanych rodzinnych atrakcji. Dla widzów wstęp wolny. Pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego i starosty włocławskiego Romana Gołębiewskiego.
12: Po reklamie. Kilka chwil po 14 to poniedziałkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. W tej godzinie nie zabraknie naszej rozmowy dnia. Ja przypomnę, że możesz też ją odsłuchać w każdej chwili na www.kujawy.info. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Płyniemy przez to poniedziałkowe popołudnie.
13: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: zajrzyjmy sobie do kalendarza. Poniedziałek, 25 dzień maja, moi drodzy, ostatni poniedziałek maja, równiutko za tydzień, Dzień Dziecka. Do lata pozostało nam 26 dni, a dzisiaj to mamy na przykład Dzień Królewny. Czyli można by śmiało powiedzieć po prostu drugi dzień kobiet. Drogie panie, wszystkiego najlepszego. No a drodzy panowie, oczywiście życzę wam takiego króla, który odda z chęcią rentę królewne. Wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może was zabraknąć.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną w radiowym studiu Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki. Dzień dobry, Ina.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ina Griszczuk kojarzy się absolutnie z baletem, z zespołem Klasik we Włocławku, który niebawem będzie obchodził swoje 30-lecie, ale Ina Griszczuk Fundacji Włocławianki prowadzi bezpłatne zajęcia Skala Netixu. Oprócz tego, że jest prezesem tejże fundacji. No właśnie, na czym polegają te zajęcia Skala Netixu i czy są dla każdego?
2: Te zajęcia zupełnie do każdego polegają na rzeźbieniu mięśni. To połączenie różnych form aktywnej działalności. To jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. Ale zajęcia są spokojne, odbywają się przy włączonym świetle, przy właśnie jakiejś takiej delikatnej muzyczce, w którym wsłuchujemy się własne ciało, rzeźbimy własne mięśni.
1: Powiedz, czy są jakieś takie przeciwwskazania, czy na przykład ograniczenia wiekowe, że w pewnym wieku no już na takiej kalanetics pójść nie możemy, bo nie damy rady.
2: Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. To zajęcie, które nie obciążają absolutnie stawów. Każda osoba wybiera dawkowanie tych ćwiczeń indywidualnie.
1: Jak długo trwają takie ćwiczenia?
2: No to też indywidualnie. Wiadomo, że tam jest pewien kompleks ćwiczeń, które trzeba wykonać i które się wykonują w ciągu jednej minuty. To jest pulsacyjne ćwiczenie wykonywane przez jedną minutę. Także osoby, które są w pewnym wieku, mogą wykonywać w ciągu 20 sekund, na przykład 30 sekund i później odpocząć, a z czasem wypracowują swoje mięśnie i wtedy wykonują te ćwiczenia dłużej.
1: Ale cały kalanetyk z Iną Griszczuk to jest godzina zajęć?
2: Godzina,
1: co trzeba ze sobą mieć, żeby przyjść na takie zajęcia?
2: No najlepiej to jakiś obcisły strój, tak żeby było widoczne ciało i karimatkę.
1: I to wszystko?
2: I to wszystko.
1: Dobry
2: i
1: humor?
2: I dobre chęci, i dobry humor.
1: Takie zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
2: Raz w tygodniu, tak.
1: Wiem, że macie problem, bo nie spodziewałyście się tego, ruszając z tymi zajęciami, że zainteresowanie będzie aż tak duże i no nie możemy do końca powiedzieć, gdzie będą się odbywały, bo ostatnio sala była za mała przy ulicy Żabiej.
2: No niestety tak, przy ulicy Żabiej była za mała, teraz w ten piątek się odbywają kolejne zajęcia przy ulicy Żabie, ale staramy się, teraz poszukujemy pomieszczenie większego, żeby zmieściło się jak najwięcej chętnych.
1: Czy parkiet hali mistrzów to jest takie wymaganie, czy to może być mniejsza sala? Określmy, być może ktoś ma taką salę i dołączyłby się do tego ruchu pomagania i rozweselania Włocławka.
2: Bardzo prosiliśmy o zgłaszanie osób, które mają taką salę gdzieś koło 100 metrów i chętnie będziemy mieli zajęcia na takiej większej sali, żeby wszystkie nasze chętne osoby się zmieścili.
1: I najpowiedz, że na te zajęcia nie tylko mogą przychodzić włocławianki, tak jak wskazuje nazwa fundacji, ale pojawiają się już też panowie.
2: No tak, są chętne panowie, także bardzo serdecznie zapraszam panów też, bo te zajęcia nie są wyłącznie dla kobiet. To zajęcie ogólne dla wszystkich, także zapraszam panów też.
1: Ina Griszczuk, prezes fundacji Włocławianki, zapraszała Państwa na Kalanetics. Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Sezon piłkarski w Ekstraklasie się skończył, ale jak ktoś lubi temat piłki nożnej, to uwaga, bo jest pewna filmowa rocznica. 37 lat temu miał premierę film Piłkarski Poker. No i dużo nauczyliśmy się o uczciwości.
1: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
0: Po paru latach okazało się, że ten film to nie była fabuła, a dokument w zasadzie, nie?
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pucku i okolicach. Z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO. Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
1: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
3: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność, a ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
1: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, 27 stopni, tyle maksymalnie dziś na zachodzie Polski, to najcieplejsza część kraju. Na Mazowszu 25, na Lubelszczyźnie 24, w Trójmieście 22, nad samym morzem maksymalnie do 18.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer 1 w Polsce, numer 1 we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
6: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
7: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
8: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 15. W tej godzinie wyjedziemy na drogi naszego regionu i sprawdzimy, gdzie spodziewać się dużego ruchu popołudniowe godziny szczytu. Do tego oczywiście mnóstwo muzyki. Nie zabraknie też informacji z Włocławka i okolic. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Popołudniowe godziny szczytu i duży ruch na drogach naszego regionu. Spokojnie jeszcze miesiąc i o tej godzinie powinno być luźniej, bo będą wakacje. W tym momencie we Włocławku staniemy oczywiście wjeżdżając na most stalowy i od strony Zawiśla i od Brzeskiej czy Wyszyńskiego. Duży ruch także na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej oraz Chopina, a także na skrzyżowaniu Krajowej 90 i 1 Alei Kazimierza Wielkiego oraz Alei Królowej Jadwigi. Duży ruch także w okolicach Ronda Falbanka czy na skrzyżowaniu Kapitulnej z Wysoką i Długą. Jeżeli widzisz korek, wypadek, nieprzewidzianą sytuację, ostrzeż innych, daj znać się na przykład pisząc albo wysyłając głosówkę na naszego radiowego messengera.
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM. Boli.

0: po polsku. Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. Przez dwa dni studenci przejęli symbolicznie rządy we Włocławku oraz Powiatowy Urząd Pracy zapowiada czerwcowy nabór dla pracodawców. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Mówi Krzysztof Górecki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną, mówi Roman Gębiewski, starosta włocławski.
3: Ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski - Humlin. Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Włocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz włocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Włocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Włocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń. Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały m.in. turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na włocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów. Mówi Filip Wiktorowski, przewodniczący samorządu studenckiego PAN z Włocławek.
4: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować.
1: Mówi Krzysztof Lachowicz.
5: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej lepiej jak rok temu.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przez dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zapowiada czerwcowy nabór wniosków dla pracodawców o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór potrwa od 8 do 12 czerwca tego roku, a do rozdysponowania będzie około 800 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie przez portal praca.gov.pl. Urząd przypomina, że przed złożeniem dokumentów należy założyć konto na portalu oraz zapoznać się z zasadami i priorytetami wydatkowania środków KFS na 2026 rok.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Wrócę jeszcze na moment do kalendarza. Mówiłem, że dziś mamy święto wszystkich pań, bo mamy Dzień Królewny, ale mamy też, uwaga, Dzień Stemplarza. I to wszystkim pracownikom Poczty Polskiej składam najserdeczniejsze życzenia.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy

Kuchonie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego. Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sielce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
2: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
1: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
3: Odnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
4: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
5: Chcemy rozmów!
1: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór w przeważającej części kraju bezchmurny i ciepły. Na termometrach obecnie od 21 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. Chłodniej nieco tylko nad samym morzem, tam około 19 kresek.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
9: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
11: Po reklamie.
12: Popołudnie na najlepszej fali w regionie, kochani, będzie się działo w tym tygodniu dużo w naszych okolicach, będzie koncertowo. O szczegółach opowiem za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
13: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Ten tydzień we Włocławku zapowiada się koncertowo, a to za sprawą eliminacji do festiwalu Poland Rock, czyli dawnego przystanku Woodstock. Te eliminacje odbędą się w piątek i sobotę w Browarze B i co ważne, wstęp na koncerty jest darmowy. W piątek wystąpi m.in. Wiraszko, czyli wokalista zespołu Muchy, zespołu, który znacie także z naszej anteny. Pojawi się także Wojtek Szumański, będzie Basia Giewont czy Zuta. Natomiast w sobotę Zenek Grabowski, Lej Mi Pół, ADHD czy Chess Love. Koncerty za darmo we włocławskim Browarze B. To w najbliższy piątek i sobotę w ramach eliminacji do festiwalu Poland Rock.
1: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszam do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37 przez 39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Budynek na Maślanej już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Oraz w ubiegłą sobotę odbył się 12. memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Włocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Tu jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru. Natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tą przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie.
3: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze w wakacje. Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych. Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km, mówi Damian Chełminiak, zastępca burmistrza Brześcia Kujawskiego.
5: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie.
3: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia, mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
6: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopaską, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę.
3: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
7: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30 czy 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12 drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
8: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni, lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca, jak najbardziej pozytywnie.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. WPP na 101,4 FM.

0: Krótko mówiąc, dostajemy SMS i on może być nawet zatytułowany, że to niby od M obywatel. SMS, w którym jest na przykład: twój pojazd otrzymał elektroniczny mandat i numer zaświadczenia o karze, bla bla bla. Link do tego, żeby sprawdzić szczegóły. No i klikając w ten link ryzykujemy bardzo dużo. Oszuści chcą wyłudzić dane osobowe, no i oczywiście też dobrać się do naszych pieniędzy. Policja ostrzega, że no oni takich SMS-ów po prostu nie wysyłają. My wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie i mkniemy niczym szeroką autostradą przez to poniedziałkowe popołudnie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
6: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
1: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
1: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
4: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
1: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą nadal niemal bezchmurne niebo i bez opadów, choć może od czasu do czasu wiać wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu. Najchłodniej na Podhalu, tam tylko 8 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam około 15.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku. Telefon 507 212-155.
9: Grupa Kojoty 4x4 zaprasza 30 maja na Offroad 4x4 Puchar Wójta Gminy Fabianki. Startujemy przy OSP Lisek. W programie m.in. terenowe emocje, przejazdy ciekawymi pojazdami cywilnymi i wojskowymi, możliwość lotu śmigłowcem, pyszna grochówka, kiełbaski i masa odjechanych rodzinnych atrakcji. Dla widzów wstęp wolny. Pod patronatem Wójta Gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego i starosty włocławskiego Romana Gołębiewskiego.
10: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 17. W tej godzinie my wyjedziemy jeszcze na drogi Włocławka i sprawdzimy, gdzie w tym tygodniu pojawi się nowe utrudnienie. Do tego gramy mnóstwo muzyki, albo przede wszystkim mnóstwo muzyki.
10: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: poniedziałkowe popołudnie. Przed chwilą mówiłem o nowym utrudnieniu dla kierowców poruszających się po Wrocławku, konkretnie na Kokoszce, bo od 28 maja zamknięta będzie ulica Pusta na wysokości numeru 7, a to w związku z budową przyłącza cieplnego. Do kiedy? Pusta ma być nieprzejezdna do 10 czerwca.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie i dobra wiadomość dla kierowców, chociaż pewnie przez jakiś czas będzie trudniej. Wojewoda kujawsko-pomorski wydał ostatnią zgodę na budowę tunelu w ulicy Wienieckiej pod przejazdem kolejowym. No i to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zazamcza, ale dla wszystkich, którzy często stoją w korkach na drodze, na przykład do szpitala. Co ta zgoda oznacza? Że za moment zostanie ogłoszony przetarg i ratusz ma nadzieję, że prace nad budową tunelu rozpoczną się jeszcze w tym roku.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Kilkanaście minut do 18:00. Wszystko co najgorsze w tygodniu, czyli poniedziałek, mamy powoli już za sobą. Teraz będzie tylko z górki. O 18:00 oczywiście świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Następnie spotka się z wami Patryk Kamiński. Ja nazywam się Filip Waćkowski. Dzięki za dziś. Do jutra. Do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.

gdzie ty? Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało lekko rannych w zdarzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
1: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazd.
2: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
1: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
3: Oczywiście, że tak. I to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
1: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
1: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie. Zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
5: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
1: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo ciepło i pogodnie, słaby deszcz i burze możliwe pod koniec dnia na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. Jutro znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie do 20 oraz nad samym morzem do 17.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów. Wygrała rozstawana z trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
10: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strat Igi Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7.

0: Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Chin Wen Zheng 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne, Chinka, szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena, są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej, i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Błażej Kulesza.
2: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
1: Mówił Błażej Kulesza.
3: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
3: Po reklamie.
5: Po ciepłym i słonecznym weekendzie jestem przekonany, że z uśmiechem wszyscy wróciliśmy dzisiaj do pracy, a tak na poważnie to wiem, że rano nie było łatwo. Przydałby się jeszcze jeden dzień wolnego, ale jest jak jest. Poniedziałkowe popołudnie i wieczór zapraszają do spędzania czasu po szkole i pracy na powietrzu i mam nadzieję, że na to zaproszenie odpowiecie pozytywnie. Ja natomiast zapraszam do słuchania Radia Włocławek, dobrej muzyki i lokalnych informacji. Patryk Kamiński, witajcie w poniedziałek 25 maja. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, czyli Magdy i Grzegorza. W kalendarzu nietypowych świąt Dzień Piłki Nożnej, Piwowara i Królewny. Czy można jakoś połączyć te wszystkie święta? No pewnie, że można. Ze swoją królewną można obejrzeć jakiś mecz i wytłumaczyć, na czym polega ten legendarny spalony. Nie przedłużam, 3 piosenki i wracam z pierwszymi ciekawymi tematami.
3: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Jeszcze nie tak dawno we Włocławku odbywały się tegoroczne senioralia, a w miniony weekend to młodość pokazała wszystkim, jak trzeba się bawić i korzystać z życia. Sobotni wieczór na włocławskich bulwarach był wypełniony muzyką i świetną zabawą. O świetne humory włocławskich studentów i dobry vibe zadbali Sarius, BRO i Morales i nasza włocławska wokalistka Kamila Pańka. W ramach tegorocznych akademikaliów odbyły się nie tylko koncerty, ale również atrakcje i wydarzenia towarzyszące. Pogoda w sobotę zdecydowanie dopisała studenckiemu świętowaniu. To prawda, z tego co widziałem na zdjęciach na początku, może frekwencja była niezadowalająca, ale z każdą kolejną piosenką wykonywaną na scenie w strefie koncertowej pojawiali się kolejni studenci z naszego miasta. Najwięcej widzów pojawiło się oczywiście na koncercie BRO, który zachęcał do wspólnego śpiewania i dobrej zabawy. Włocławskie akademikalia już za nami, teraz tylko zaliczyć wszystkie egzaminy, żeby nie było tak zwanej kampanii wrześniowej i można cieszyć się wakacjami. Jeśli już wspomniałem o Kamili Pańce, to w Radiu Włocławek za chwilę posłuchamy jednego z jej utworów. Wokalistka w poprzednich latach występowała w popularnych programach muzycznych, takich jak Must Be The Music czy The Voice of Poland. W zeszłym roku artystka wystąpiła również w Starym Brześciu na Young Brześć Festival, a w tym roku na wspomnianych akademikaliach. Na 101.4 FM już za chwilę utwór pod tytułem Alczyk, bo w Radiu Włocławek wspieramy lokalnych artystów.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
1: po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
3: Po polsku.
4: To są wiadomości Radia Wrocławek po polsku.
5: Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. Przez dwa dni studenci przejęli symbolicznie rządy we Wrocławku oraz Powiatowy Urząd Pracy zapowiada czerwcowy nabór dla pracodawców. Patryk Jaramierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Mówi Krzysztof Górecki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
6: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu wrocławskiego przez wiele kolejnych lat.
5: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną, mówi Roman Gębiewski, starosta wrocławski.
7: Ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych.
5: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń. Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały m.in. turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów. Mówi Filip Wiktorowski, przewodniczący samorządu studenckiego PANS Wrocławek.
8: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować.
5: Mówi Krzysztof Lachowicz.
9: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej lepiej jak rok temu.
5: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku zapowiada czerwcowy nabór wniosków dla pracodawców o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór potrwa od 8 do 12 czerwca tego roku, a do rozdysponowania będzie około 800 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie przez portal praca.gov.pl. Urząd przypomina, że przed złożeniem dokumentów należy założyć konto na portalu oraz zapoznać się z zasadami i priorytetami wydatkowania środków KFS na 2026 rok.
1: Słuchacie Pulsu Wrocławka.

0: po polsku.
1: Łatwogang. Ten pseudonim znają już chyba wszyscy w naszym kraju. Piotr Handzke po raz kolejny udowodnił, że niemożliwe nie istnieje i dzięki wsparciu setek tysięcy osób udało się zebrać 12 milionów złotych, które zostaną przekazane na terapię genową dla chorego Maxa. Zbiórce towarzyszyło niesamowite wyzwanie. Łatwogang postanowił przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Pokonanie prawie 700 kilometrów zajęło mu nieco ponad 52 godziny. W tym czasie influencer zebrał ponad 18 milionów złotych. 23-latek w nocy z soboty na niedzielę przejechał również przez Kujawy. Na trasie charytatywnego przejazdu znalazły się Chodecz, Choceń, Brześć Kujawski i Wieniec. Mimo późnej pory kilkudziesięciu mieszkańców Brześcia Kujawskiego tej nocy nie spało i czekało na przejazd Piotrka. Około godziny drugiej w niedzielę charytatywny peleton dotarł do Brześcia Kujawskiego, gdzie spotkał się z gorącym przyjęciem, były okrzyki, słowa wsparcia i brawa za całą akcję. W sieci pojawiło się kilka nagrań z przejazdu Łatwoganga przez Kujawy. Zbiórka zakończyła się ogromnym sukcesem, a Polacy po raz kolejny udowodnili, że razem są zdolni do naprawdę wielkich rzeczy. Potrzebny jest tylko impuls, który Piotr Handzke po raz drugi dał nam, zwykłym ludziom. Serce rośnie, widząc młodego człowieka tak zaangażowanego w pomoc innym, ale chyba najbardziej cieszy to, że ludzie idą za nim i chcą pomagać. Kolejne charytatywne challenge przed nami, co tym razem wymyśli Piotr, to trudno przewidzieć. Na pewno cel kolejnej zbiórki będzie szczytny.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku, w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie Ługańskim, zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
1: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
3: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
4: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
1: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
1: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
1: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pogodnie, słaby deszcz i burze mogą się pojawić na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski, a jutro znów niemal bezchmurne niebo, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach jutro od 22 do 27 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
11: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
10: Świetny mecz rozegrała Maja Chwalińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0.
12: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
10: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział, o szczegółach Błażej Kulesza.
13: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
14: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
13: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
14: Są w karierze zawodnika i wzlot i upadki. Rzeczywiście jest tak, że no, póki co Jeremi nie pełni większej roli.
13: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
15: Na 101,4 FM 100% polskich przebojów z różnych muzycznych gatunków usłyszycie w Radiu Włocławek. Kilka minut po 19 to dobry moment na wieczorny spacer. Można zajrzeć do ogrodu, zobaczyć, co dzieje się na kwiatowych rabatkach, albo usiąść na tarasie i posiedzieć z radiem włączonym przy uchu. Piękna pogoda sprzyja plenerowym nasłuchu, więc do tego serdecznie zachęcam. Za chwilę dobra muzyka z głośnika, a później sprawdzimy, kto wygrał bieg na 10 km na trasie Lubraniec-Brześć Kujawski.

sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie stały się areną jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych na Kujawach. 12. Memoriał imienia Czesława Wasielewskiego przyciągnął setki uczestników, kibiców oraz mieszkańców, którzy wspólnie stworzyli wyjątkową sportową atmosferę. Największe zainteresowanie tradycyjnie wzbudził bieg główny na dystansie 10 km, podczas którego zawodnicy osiągnęli bardzo dobre rezultaty. Na linii startu pojawiło się 196 zawodników z kilkudziesięciu miast i miejscowości, nie tylko na Kujawach. Bieg główny wystartował punktualnie o godzinie 10 na stadionie w Lubrańcu. W rywalizacji mężczyzn najszybszy okazał się Maciej Tomaszewski, który przekroczył linię mety po 33 minutach i 23 sekundach. Drugie miejsce zdobył Przemysław Ratajczyk z wynikiem 33:42, a trzeci był Miłosz Tomaszewski, notując czas 34 minuty i 34 sekundy. Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Angelika Dzięgiel-Poślada, która ukończyła trasę w czasie 36:39. Drugą lokatę zajęła Joanna Kalota z wynikiem 37 minut i 58 sekund, natomiast na najniższym stopniu podium bieg ukończyła Wiktoria Kiprianowski, osiągając czas 39:31. Warto podkreślić, że w kategorii mężczyzn pierwsze i trzecie miejsce zajęli zawodnicy klubu GKS Fabianki, a w kategorii kobiet pierwsze i drugie miejsce zgarnęły zawodniczki wspomnianego klubu z Fabianek. Po zakończeniu biegu głównego i dekoracji zwycięzców na stadionie w Brześciu Kujawskim odbyły się biegi dzieci i młodzieży. Najmłodsi rywalizowali na dystansie 50, 100, 200, 800 i 1000 metrów. Wszystkie biegi odbywały się w duchu fair play, chociaż niektóre na finiszu były bardzo zacięte. Memoriał imienia Czesława Wasielewskiego śmiało można zaliczyć do udanych, a organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję wydarzenia na przyszły rok.

0: Nowy dzień, nowy tydzień i kolejni jubilaci w kalendarzu urodzin znanych i lubianych. Sprawdzam, kto ze świata muzyki, kultury, sportu i show biznesu świętuje dzisiaj kolejną rocznicę urodzin. 78. urodziny celebruje wokalista i gitarzysta grupy Scorpions Klaus Meine. 66 lat świętuje piosenkarka Majka Jeżowska. 53 lata na liczniku ma od dzisiaj piosenkarka i aktorka Gabi Gold. 52 lata temu w Szczecinie urodziła się aktorka Ilona Ostrowska. Równe 50 lat skończył dzisiaj aktor Cillian Murphy. 39. urodziny celebruje Kamil Stoch, były skoczek narciarski i trzykrotny medalista olimpijski. Najlepsze życzenia urodzinowe dla wszystkich urodzonych 25 maja.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Ostatnie dni maja i początek czerwca to czas, gdy w kalendarzu obchodzimy dwa bardzo ważne święta: Dzień Matki i Dzień Dziecka. Z okazji tych okazji w naszym regionie będzie odbywać się wiele wydarzeń. Miasto Radziejów zaprasza 30 maja na motoryzacyjny Dzień Dziecka. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Radziejowskim Domu Kultury. Od godziny 13 dla dzieci z miasta i okolicy przygotowano wiele atrakcji, zabaw i konkursy z nagrodami. Nie zabraknie oczywiście samochodów, quadów, motorów i wielu innych atrakcji z motoryzacją w roli głównej. W trakcie imprezy odbędzie się również zbiórka, o której mówi dla naszego radia Paweł Śrubas, dyrektor Radziejowskiego Domu Kultury.
1: Tego dnia także będziemy prowadzili wielką akcję charytatywną na rzecz młodej mamy, mieszkanki Radziejowa, Doroty Stępińskiej, która zamiast cieszyć się nowonarodzonym dzieckiem, musi się zmagać z ciężką chorobą. A więc tego dnia zaprosiliśmy do współpracy Fundację DKMS, czyli wszystkich dawców szpiku kostnego. Przybądźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętajcie, rejestracja w rejestrze dawcy szpiku kostnego trwa tylko chwilę. Tam możemy pomóc i uratować czyjeś życie. Do zobaczenia.
0: Warto przyjść z dziećmi i jednocześnie pomóc w zbiórce na rzecz chorej mieszkanki Radziejowa. Łatwo Gang pokazał, że razem można zrobić wiele. Mam nadzieję, że mieszkańcy Radziejowa również wspólnie pokażą, że mają wielkie serca.
2: Reklama.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
2: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, na słupy sieci trakcyjnej i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
1: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek.

0: Człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie no to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej, nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
0: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu oszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin François Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Pogoda na 101,4 FM.
0: Ciepło i pogodnie do końca dnia. W większości regionów słaby deszcz i burze możliwe jedynie na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. A jutro znów niemal bezchmurnie. Deszcz może pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Na termometrach od 22 do 27 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie do 20, a nad samym morzem do 17.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
5: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Po reklamie.
6: Przeboje tylko po polsku, we Włocławku i okolicy oraz na stronie radiowłocławek.pl gra dla Was Radio Włocławek. Kilka minut po 20 jesteśmy na półmetku naszego poniedziałkowego programu. Patryk Kamiński, dobry, bo ciepły i słoneczny wieczór. Cały czas przeglądam internet w poszukiwaniu kolejnych ciekawych tematów z okolicy. Za kilka minut odpowiem na pytanie, jakie orkiestry z naszego regionu wystąpiły podczas powiatowego przeglądu orkiestr w Chodczu.

0: Orkiestry Dęte z powiatu włocławskiego zjechały w minioną sobotę do Chodcza, by zaprezentować swoje umiejętności podczas 8. powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Ulicami miasta na Kujawach przeszedł piękny muzyczny korowód, który nie tylko było widać, ale również doskonale słychać. Dzieci, młodzież i dorośli, grając na instrumentach dętych, pokazali swoje umiejętności i zaprezentowali repertuar, nad którym pracują sukcesywnie, spotykając się na próbach 2, może nawet 3 razy w tygodniu. Na placu imienia Tadeusza Kościuszki w Chodczu wystąpiły orkiestry z Brześcia Kujawskiego, Grabkowa, Kruszyna, Lubrańca, Zgłowiączki, Śmiłowic i Gospodarze z Chodcza. Różnorodny repertuar zapewnił wszystkim widzom miłe popołudnie, a wszystkie wykonania były nagradzane ogromnymi brawami. Kilku orkiestrom towarzyszyły również grupy mażoretek, które tańczyły do prezentowanych utworów. Wydarzenie po raz kolejny udowodniło, że jak śpiewa w swoim przeboju Halina Kunicka, jest w orkiestrach dętych jakaś siła, a dokładnie siła muzyki, przekazywana kolejnym pokoleniom.
1: Reklama. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: 12-letnia Julia Kordylewska z Boniewa kilka dni temu zaprezentowała kolejny premierowy utwór. Tym razem młoda artystka przedstawiła singiel pod tytułem Mam Rotanka, konsekwentnie rozwijając swoją muzyczną pasję i zyskując przy tym coraz większe grono słuchaczy. Julia, mimo bardzo młodego wieku, ma już na swoim koncie 4 premierowe single, które są dostępne w serwisach streamingowych. Jej twórczość wyróżnia się pozytywnym przekazem, nowoczesnym brzmieniem oraz tematami bliskimi młodym ludziom, dotyczącymi emocji, relacji, pewności siebie i odkrywania własnej wartości. Najnowszy singiel Julii, zatytułowany Mam Rotanka, to utwór, który opowiada o marzeniach, radości życia i sile muzyki. Piosenka pokazuje świat widziany oczami młodej dziewczyny, która każdego dnia z uśmiechem buduje swoją drogę do spełniania marzeń. To historia o codziennych małych krokach, rodzinnym wsparciu oraz o tym, jak śpiew i muzyka pomagają pokonywać złe myśli i odnajdywać światło nawet w najtrudniejszych chwilach. Przekaz utworu ma inspirować młodych słuchaczy do wiary w siebie i podążania własną drogą. Za tekst i produkcję odpowiada Dariusz Ozga, czyli dr Ozzy, natomiast autorem muzyki jest Oskar Jujka. Muzyczną nowość od Julii Kordylewskiej usłyszycie na antenie Radia Włocławek.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą, ciężkie plecaki, telefony. Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

Władze gminy Skępe zachęcają małżeństwa z 50-letnim stażem do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia wniosku i nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote Gody to idealny moment, by nagrodzić mieszkańców Skępego i okolicy za to, że tyle lat razem tworzą udany związek. Takie wnioski należy składać do 10 czerwca we wspomnianym Urzędzie Stanu Cywilnego. Pismo mogą złożyć pary ubiegające się o medal, ale również dzieci lub rodzina, którzy chcieliby uhonorować takim pięknym wyróżnieniem swoich bliskich. Taki medal myślę, że będzie piękną pamiątką wspólnego życia, bo przecież po pół wieku razem, szczególnie paniom, należy się medal i to z najcenniejszego kruszcu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
1: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
3: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
1: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
4: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
5: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
4: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
1: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem João Munarem.
6: Miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
1: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, wczoraj Magdalena i Magdalena Frech.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro znów bardzo słoneczny dzień i ciepły, bo na termometrach od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie od 18 do 20 oraz nad samym morzem od 16 do 17. Deszcz może pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
10: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
9: Świetny mecz rozegrała Maja Chwanińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4, 6-0.
11: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
9: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział? O szczegółach Błażej Kulesza.
12: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
13: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
12: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
13: Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że no, póki co Jeremi nie pełni większej roli.
12: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
14: Na dobry, poniedziałkowy, ciepły wiosenny wieczór polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. Chwila po 21:00 to jak zawsze w tygodniu czas pozdrowień dla wszystkich zapracowanych przy muzyce naszego radia. Miłej i spokojnej pracy życzymy nocnym zmianom z Włocławka i okolicy, którzy pracują przy włączonym radiu. Teraz już muzyka, a w tej godzinie między innymi powiem kilka słów o kujawskiej gwarze spisanej w słowniku.

Teraz taka mała zagadka dla kujawiaków z krwi i kości. Czy wiecie, co to bejmy, szwera albo ancuk? Jeśli nie, to znaczy, że czas odkryć prawdziwe językowe skarby Kujaw. W sieci pojawił się wyjątkowy, mały słownik gwary Kujaw Zachodnich, czyli publikacja, która przenosi czytelnika wprost do dawnych pogwarek, humoru i codziennego życia mieszkańców regionu. To nie jest zwykły słownik, to żywa opowieść o Kujawach, pełna barwnych słów i charakterystycznych zwrotów, które budują naszą regionalną tożsamość. A jeśli chcecie sami zanurzyć się w kujawskiej gwarze i sprawdzić, jak mówił prawdziwy Benas, odsyłam Was do wersji online słownika. Wystarczy kliknąć na Facebooka Lot Skarby Kujaw, wejść w link i poznać znaczenie wielu kujawskich słów. Tak sobie myślę, że może od września będziemy nadawać dla Was wiadomości po kujawsku. Ciekawe, czy potrafilibyście zrozumieć, o czym mówimy lokalnie kujawską gwarą.

Za nami pierwszy muzyczny festiwal tej wiosny. W miniony weekend w Sopocie odbył się Polsat Hit Festival. Na scenie legendarnej Opery Leśnej wystąpiły gwiazdy polskiej estrady, muzyczni debiutanci i najlepsze polskie kabarety. Pierwszy dzień festiwalu był świętowaniem jubileuszu 50-lecia współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka z zespołem Kombi i ONA. Benefis był jednak, z tego co czytam, zaskakująco krótki, bo trwał zaledwie kwadrans. Jak na 50 lat razem na scenie, coś chyba tutaj poszło nie tak. Oprócz muzycznych legend, na scenie pojawili się artyści, których przeboje każdego dnia goszczą na antenie naszego radia, czyli Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, Roxana Węgiel czy duet Kuba i Kuba. Na scenie w Sopocie przez ostatnie dni działo się wiele. Telewizyjny debiut piosenki z Kolima i Justyny Steczkowskiej, równie ekspresowy jubileusz zespołu Enej oraz koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka. Drugiego dnia koncert pod tytułem Gdzie się podziały tamte prywatki zabrał widzów w niesamowitą muzyczną podróż, w której muzycznymi przewodnikami byli m.in. Michał Wiśniewski, Ewelina Lisowska, Wanda i Banda czy zespół Wilki. Wszystko to oczywiście w ekspresowym tempie, bo show must go on. Jednak największą gwiazdą wydarzenia były jak zawsze przerwy reklamowe, które są nieodłącznym elementem koncertu w telewizji ze słoneczkiem. Czasem do tego stopnia, że człowiek zapomniał, co właściwie oglądał albo kto występował przed przerwą.

0: Włocławek przygotowuje się chyba na gorące lato. Czytam, że w kilku miejscach naszego miasta pojawiły się dystrybutory wodne nazwane zdrojami wodnymi. Od kilku dni na terenie miasta działa 38 takich urządzeń. Akcja ma nie tylko na celu zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest picie wody, ale również promowanie włocławskiej kranówki, która spełnia wszystkie normy i można ją śmiało pić bez gotowania. Pamiętam, jak kilka lat temu było nawet używane takie hasło: życzę zdrówka, włocławska kranówka. A wracając do tematów zdrojów, to według tego, co czytam, urządzenia trafiły między innymi do placówek oświatowych, Urzędu Miasta oraz na miejskie baseny. Idea dystrybutorów jest prosta: ograniczenie plastiku poprzez kupno butelkowanej wody i picie wody z kranu. Zdroje wodne pojawiły się we Włocławku i od razu zrobiło się tak jakoś światowo. Tylko czekać, aż takie urządzenia pojawią się przy boiskach, w parkach albo na placach zabaw. Wtedy będzie można ugasić pragnienie, na przykład po intensywnym treningu albo w trakcie spaceru. W takim razie sięgam teraz po szklankę z włocławską kranówką, piję łyka wody i mówię wam do usłyszenia. Patryk Kamiński, dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałek. Wracam do was jutro po 18. Do usłyszenia. Hej!
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Więcej leków ma produkować Polska i Europa. Są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
2: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
3: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
2: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
3: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
2: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
1: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
4: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego, więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
1: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest...
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro znów bardzo ciepło, od 22 do 27 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie od 18 do 20 oraz nad samym morzem od 16 do 17. Będzie niemal bezchmurnie, trochę chmur i deszczu może pojawić się jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Cię, Ewo.
2: Dzień dobry.
1: A dziś o macierzyństwie sobie porozmawiamy. No właśnie, Ewa, powiedz, czy każda kobieta jest stworzona do roli mamy i czy macierzyństwo jest nam tak wpisane i mamami być musimy jako kobiety?
2: Myślę, że społecznie jest to wpisane w obraz kobiety, tym bardziej, że biologicznie najczęściej jest stworzona do tego, żeby potomstwo posiadać. Natomiast coraz częściej zmienia się ten obraz kobiety w dzisiejszych czasach szczególnie i widzimy, że nie każda kobieta chciałaby tą mamą zostać i warto, abyśmy też przyjmowali to jako fakt, a nie podważali to, że ktoś tego potomstwa po prostu posiadać nie chce.
1: No nie, ale cały czas jest to, mam wrażenie, nieakceptowalne i kobiety bardzo rzadko mówią o tym wprost, dlaczego nie mają dzieci. Zwykle uciekają wzrokiem, peszą się albo zamykają w sobie na tak zadane pytanie, a otwarcie, takie powiedzenie otwarcie, nie, ja nie chcę być mamą, nie czuję tego. Mhm. Cały czas jest trudne i negowane społecznie.
2: Tak. I tutaj to, co ciekawe, co powiedziałaś właśnie, to przede wszystkim to, że my właśnie społecznie oczekujemy tego, że ta kobieta nam się wytłumaczy. Dlaczego ona tego potomstwa nie chce mieć? Bo my z góry zakładamy, że powinna. A skoro nie ma, no to wytłumacz nam dlaczego. Więc już tu tak naprawdę mamy taki społeczny problem, społeczną trudność w kontekście tego oczekiwania, że nam się to wyjaśnienie należy. A jednocześnie musimy pamiętać o tym, że te powody są naprawdę różne i niejednokrotnie może okazać się, że ta kobieta czuje się po prostu niewydolna, czuje, że nie będzie na tyle odpowiedzialną osobą i to jest najbardziej odpowiedzialna decyzja, jaką wtedy może podjąć. Może się okazać, że jest chora i po prostu albo nie może mieć tego potomstwa, albo może, ale jest ogromne ryzyko, że przekaże w genach też tę chorobę. Są różnego rodzaju inne przyczyny, które również mogą wpływać, choćby psychiczne, kiedy kobieta po prostu decyduje, że ona woli to życie przeżyć inaczej. I mimo, że nam jako społeczeństwu jest to trudno zaakceptować, to warto zwracać uwagę na to, że tak rzeczywiście jest, a jednocześnie myślę, że przede wszystkim właśnie nie gonić tych kobiet o to, żeby one się tłumaczyły.
1: Czyli krótko mówiąc, to nie chodzi nawet o to otwarcie, powiedzenie dlaczego nie i tak dalej, tylko w ogóle można powiedzieć, ale to jest tylko i wyłącznie moja sprawa.
2: Dokładnie, bo jeśli jestem gotowa, mogę o tym opowiedzieć, ale to ja mam być gotowa i to ja powinnam chcieć z tym wyjść i mieć taką możliwość, a nie zostać zaskoczona takim pytaniem z zewnątrz i być w tej niekomfortowej sytuacji tłumaczenia się, dlaczego podjęłam taką decyzję.
1: To, że nie każda kobieta musi być mamą, to już ustaliłyśmy. Mało tego, ona nie musi się tłumaczyć z tego, jeśli nie jest oczywiście gotowa, ale ma też prawo mówić o tym otwarcie, a my nie mamy prawa tego oceniać.
2: Dokładnie, bo nawet jeśli kobieta mówi otwarcie, nie chce mieć dzieci, to nadal możemy nie znać powodów, a nawet gdybyśmy je znali, to jest życie tej osoby. My nie wychowamy dziecka za tę osobę, tak więc jeśli ona podejmuje taką decyzję, to znaczy, że ma ku temu jakieś przesłanki. Tak czuje, tak potrzebuje. I w związku z tym, mimo że my społecznie tego nadal oczekujemy, że wydaje nam się, że kobieta równa się mama i nie ma tutaj jakby innej opcji, no to jednak warto zacząć otwierać się na to, że nie każdy chce żyć właśnie w taki sposób i ma do tego prawo.
1: No właśnie, ale jak powiedziałaś, większość kobiet, tak ten świat został skonstruowany, mamami zostaje i tego chce przede wszystkim. No a później okazuje się, że macierzyństwo to wcale nie jest tylko pasmo sukcesów i radości, ale to jest ciężka tyruwa i również pasmo takich pojedynczych, drobnych porażek.
2: Tak, na pewno natura sprytnie to zaplanowała, bo dała nam instynkt macierzyński, dała nam bardzo słabą pamięć po porodzie, jak to było w trakcie porodu, więc gdzieś tak to wszystko jest, powiedziałabym, zaprojektowane, że rzeczywiście większość kobiet po prostu te potomstwo chce posiadać. Natomiast w momencie, kiedy my tego nie czujemy, warto też dać tę przestrzeń, a jeśli czujemy, jeżeli chcemy spełniać się w roli mamy, to na pewno jest to warte przeżycia, ale też wymaga ogromnego wsparcia, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest tylko i wyłącznie pasmo szczęścia i radości. Zdarza się wiele trudności, a tego wsparcia niejednokrotnie po prostu brakuje.
1: No właśnie, i o ile o naszych sukcesach wychowawczych, o tym, jakie fantastyczne mamy dzieci, cóż one już nie potrafią, jak piękną drogą nie podążają, mówimy łatwo jako mamy, generalnie jako rodzice, to już trudniej nam mówić o tym, że czasami mam dość, czasami chciałabym wyjść z tego domu i wrócić za 5 dni, jak będzie posprzątane, dzieci nie będą płakały, nie będą ciągle coś ode mnie chciały. Czy my sobie nie dajemy takiego prawa, żeby mówić też o tych trudach? Czy to znów jest jakby społecznie napiętnowane i takie, no niechciane, no jaka to zła matka, skoro ona narzeka na swoje dzieci i na swój los? Tyle kobiet jest mamami i żyją, prawda?
2: Dokładnie, a jak się odważą cokolwiek powiedzieć, to słyszą, chciałaś to masz, jak wychowałaś, tak masz i sama sobie radź, tak? Zdecydowałaś się na to, no to teraz musisz ponieść tego jakby konsekwencje. Natomiast warto też zwrócić tutaj uwagę na to, jak bardzo zmieniły się czasy, dlatego że kiedyś, tak jak się mówiło, wychowywała dzieci cała wioska, tak? Dzisiaj to jest jedna mama zamknięta w domu, która często nawet nie wie, kto jest jej sąsiadem, bo tych relacji się już tak nie utrzymuje, jak to było kiedyś i jest po prostu bardzo, bardzo ciężko, bo nie ma naprawdę takiego momentu dla siebie i ludziom może nawet nie przyjść do głowy, co może być trudem w macierzyństwie, jeżeli wcześniej mieszkali sami w wielorodzinnym domu, gdzie zawsze była jakaś babcia, ciocia i trzeba było wyskoczyć na chwilę do sklepu, czy pobawić się chwilę z drugim dzieckiem, czy zrobić choremu inhalację dziecku jednemu, tak? To zawsze był ktoś tam, kto przez chwilę po prostu spojrzał i tego się tak może nawet nie doceniało, a dzisiaj, kiedy tego nie ma, to widać, jak bardzo tego brakuje.
1: Możemy sobie pozwolić jako mamy na chwilę słabości?
2: Myślę, że zdecydowanie tak i warto sobie na to pozwalać, bo jeśli sobie nie pozwalamy, to inaczej to się po prostu bardzo kumuluje.
1: Trochę powiedziałyśmy o tym macierzyństwie, które jest trudne, no właśnie, i powiedziałaś, że ważne jest, żeby jednak tego wsparcia poszukać, żeby nie być tą heroską, samotną mamą, która wszystkiemu daje radę, a tak naprawdę zwinięta w kłębek płacze do poduszki co noc. Na co możemy sobie pozwolić, a wręcz powinnyśmy zrobić, żeby tak naprawdę tą dobrą mamą być?
2: Przede wszystkim powinnyśmy pozwolić sobie na zadbanie o siebie, bo jeżeli my nie przyjrzymy się sobie, tak najprostszą zasadą, jaka panuje choćby nawet w samolocie, tak? Zakładamy maskę najpierw sobie, potem dziecku, jeżeli coś by się działo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się z nami zadzieje, to my już nikomu nie pomożemy. I tak samo, jeżeli my dojdziemy do tej granicy, te wszystkie trudności się skumulują i na przykład popadniemy w depresję, to nie pomożemy już nikomu i na pewno nie będziemy spełniać się w roli rodzica tak, jakbyśmy tego chcieli. I mimo, że jest to mocno piętnowane, że mama gdzieś tam wyszła, a dziecko zostało z kimś innym, a
1: na
2: mama wyjechała, a
1: prawda?
2: Na przykład z tatą, nie daj Boże, na przykład właśnie tak, taki skandal też się dzieje czasami, albo gdzieś wyjechała jeszcze na przykład na weekend, tak, żeby odpocząć troszeczkę i od razu jest taka łatka wyrodnej mamy, bo zostawiła to dziecko tutaj.
1: Na pastwę losu,
2: tak,
1: prawie że na ulicy,
2: tak,
1: prawda? Pod gołym niebem.
2: Dokładnie, tak mniej więcej mam wrażenie wyobraża sobie to społeczeństwo, a jednak wiadomo, że mama zostawia dziecko z kimś, z kim czuje, że to dziecko po prostu zostać może i będzie w porządku i robi tak naprawdę najlepszą rzecz w tym momencie dla siebie, dla dziecka, a jeśli zostaje tata, to i dla taty, bo ten tata również może pospełniać się w tej roli ojca, a jednocześnie też nie ma tej mamy, która tam podpowiada, tego nie wolno, tamtego nie róbcie i troszeczkę mogą też sobie pospędzać ten czas tak, jak tego potrzebują i chcą i się rozerwać wspólnie.
1: No bo przecież tata, mimo że nie urodził, to jest pełnoprawnym rodzicem, prawda?
2: Dokładnie.
1: Często o tym zapominamy.
2: Tak, zdecydowanie tak, a nie powinniśmy.
1: O macierzyństwie sobie rozmawiamy, a to w kontekście też zbliżającego się dnia mamy, takiego dnia, w którym wydawać by się mogło, że wszyscy są szczęśliwi, wszystkie dzieci i wszystkie mamy. Nic bardziej mylnego, bo bywają takie sytuacje, kiedy ta mama gdzieś tam siedzi i popłakuje, bo nie odwiedziło ją dziecko, kiedy dziecko siedzi i popłakuje, bo nie może się przełamać i pójść do mamy, która kojarzy mu się tylko z takim krytykantem na przykład wymagającym, albo dziecko, które całkiem niedawno straciło mamę a nam wszystkim znów wydaje się, że powinniśmy wszyscy chodzić z kwiatami, laurkami, uśmiechnięci.
2: Tak.
1: I nie pozwalamy na to, żeby spędzić ten dzień właśnie tak, jak czujemy.
2: Tak, tutaj znów pojawia się ten aspekt oceniania, ciągłego oceniania my byśmy zrobili inaczej, tak nie wypada, tak się nie powinno, a jednak zapominamy o tym, że to nie jest nasza sytuacja, to nie są nasze warunki. My oceniamy przez pryzmat tego, jak my żyjemy albo ile wiemy o danej osobie, a zazwyczaj wiemy niewielki ułamek tego, co rzeczywiście się wydarza. Więc warto pamiętać o tym, że każdy ma prawo spędzić ten czas tak, jak tego potrzebuje, tak jak jest na to gotowy, jak mu pozwalają na to warunki. I jeśli wybiera dany sposób, to znaczy, że prawdopodobnie uznał, że to jest najlepsza możliwa opcja w obecnym czasie dla niego właśnie.
1: Ten dzień może być też dobrym dniem na próbę odbudowania relacji, taki mama-dziecko, prawda?
2: Myślę, że tak.
1: Taki symbol, dzień tak, mamy, tak. Więc można spróbować, a może tym razem się uda i dojdziemy do porozumienia.
2: Szczególnie, kiedy mamy jakąś taką trudność i ciężko jest nam to przełamać, to ten dzień może być takim dobrym, powiedziałabym, pretekstem, bo tego dnia mama może się najbardziej spodziewać, że jeśli kiedyś, no to właśnie może dzisiaj się do mnie odezwą, tak? I wtedy też może się na to przygotować i jest więcej może trochę też tematów do rozmowy, bo można gdzieś tam właśnie porozmawiać wokół o tych innych mamach i to daje też trochę taką lżejszą ścieżkę otwarcia na nowo tej relacji i tego wchodzenia w naprawianie tego, co być może wcześniej się nie udało, ale obecnie, kiedy dziecko jest dorosłe i rodzic jest dorosły, to ta relacja może się zmienić na bardziej partnerską i może również nabrać zupełnie innego wymiaru.
1: No właśnie, i na koniec wszystkim mamom życzymy dużo radości i spełnienia z tego bycia mamą, ale również nie zapominania o tym, że jest się kobietą, która ma własne potrzeby i ty jako mama dwójki jeszcze małych dzieci, czego byś życzyła sobie i innym mamom z okazji Dnia Mamy?
2: Myślę, że przede wszystkim pamiętania o tym, że rola mamy to jest jedna z naszych ról, a nie jedyna i dawania sobie przestrzeni na to, aby zadbać o siebie, aby pamiętać o sobie i nie ulegać właśnie tej presji, przekonaniu takiemu, że najlepsza mama to mama cierpiąca. Nie. Najlepsza mama to ta, która może o siebie zadbać i tego właśnie życzę każdej mamie, aby w dniu mamy mogła choć chwilę spędzić sama ze sobą i zadbać o siebie.
1: Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną w radiowym studiu Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki. Dzień dobry, Ina.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ina Griszczuk kojarzy się absolutnie z baletem, z zespołem Klasik we Włocławku, który niebawem będzie obchodził swoje 30-lecie. Ale Ina Griszczuk Fundacji Włocławianki prowadzi bezpłatne zajęcia Skala Netixu. Oprócz tego, że jest prezesem tejże fundacji. No właśnie, na czym polegają te zajęcia Skala Netixu i czy są dla każdego?
2: Te zajęcia zupełnie do każdego polegają na rzeźbieniu mięśni. To połączenie różnych form aktywnej działalności. To jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. Ale zajęcia są spokojne, odbywają się przy włączonym świetle, przy właśnie jakiejś takiej delikatnej muzyczce, w którym wsłuchujemy się własne ciało, rzeźbimy własne mięśni.
1: Powiedz, czy są jakieś takie przeciwwskazania, czy na przykład ograniczenia wiekowe, że w pewnym wieku no już na takiej kalanetix pójść nie możemy, bo nie damy rady.
2: Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. To zajęcie, które nie obciążają absolutnie stawów. Każda osoba wybiera dawkowanie tych ćwiczeń indywidualnie.
1: Jak długo trwają takie ćwiczenia?
2: No to też indywidualnie. Wiadomo, że tam jest pewien kompleks ćwiczeń, które trzeba wykonać i które się wykonują w ciągu jednej minuty. To jest pulsacyjne ćwiczenie wykonywane przez jedną minutę. Także osoby, które są w pewnym wieku, mogą wykonywać w ciągu 20 sekund, na przykład 30 sekund i później odpocząć, a z czasem wypracowują swoje mięśnie i wtedy wykonują te ćwiczenia dłużej.
1: Ale cały kalanetix z Iną Griszczuk to jest godzina zajęć?
2: Godzina.
1: Co trzeba ze sobą mieć, żeby przyjść na takie zajęcia?
2: No najlepiej to jakiś obcisły strój, tak żeby było widoczne ciało i karimatkę.
1: I to wszystko?
2: I to wszystko.
1: Dobry humor?
2: I dobre chęci, i dobry humor.
1: Takie zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
2: Raz w tygodniu, tak.
1: Wiem, że macie problem, bo nie spodziewałyście się tego, ruszając z tymi zajęciami, że zainteresowanie będzie aż tak duże i no nie możemy do końca powiedzieć, gdzie będą się odbywały, bo ostatnio sala była za mała przy ulicy Żabiej.
2: No niestety tak, przy ulicy Żabiej była za mała, teraz w ten piątek się odbywają kolejne zajęcia przy ulicy Żabie, ale staramy się, teraz poszukujemy pomieszczenie większego, żeby zmieściło się jak najwięcej chętnych.
1: Czy parkiet hali mistrzów to jest takie wymaganie, czy to może być mniejsza sala? Określmy, być może ktoś ma taką salę i dołączyłby się do tego ruchu pomagania i rozweselania Włocławka.
2: Bardzo prosiliśmy o zgłaszanie osób, które mają taką salę gdzieś koło 100 metrów i chętnie będziemy mieli zajęcia na takiej większej sali, żeby wszystkie nasze chętne osoby się zmieścili.
1: Ina, i powiedz, że na te zajęcia nie tylko mogą przychodzić włocławianki, tak jak wskazuje nazwa fundacji, ale pojawiają się już też panowie.
2: No tak, są chętne panowie, także bardzo serdecznie zapraszam panów też, bo te zajęcia nie są wyłącznie dla kobiet. To zajęcia ogólne dla wszystkich, także zapraszam panów też.
1: Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki, zapraszała Państwa na Kalanetix. Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

Mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.